0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Po raz pierwszy od odzyskania wolności Andrzej Poczobut stanął na mównicy Parlamentu Europejskiego. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odwiedził Strasburg na zaproszenie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Głównym punktem wydarzenia było osobiste odebranie Nagrody Sacharowa. To jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień przyznawanych osobom walczącym o prawa człowieka i wolność słowa. Nagroda została przyznana Andrzejowi Poczobutowi już wcześniej, gdy przebywał jeszcze za kratami. W swoim wystąpieniu przed eurodeputowanymi dziennikarz podziękował parlamentowi za konsekwentne działania podejmowane w jego sprawie. Podkreślił, że międzynarodowa solidarność daje nadzieję tym, którzy pozostają w więzieniach za swoje przekonania. Podczas uroczystości w Strasburgu Andrzej Poczobut zwrócił szczególną uwagę na trudną sytuację polskiej mniejszości na Białorusi oraz znaczeniu działalności Związku Polaków.
3: My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdy nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Jesteśmy drugą co do wielkości mniejszością narodową na Białorusi. Historia Związku Polaków to nasz wspólny sukces. Sukces Polaków na Białorusi i tych sił, które przez lata nas wspierali. Sukces ten osiągnięto współpracując ponad podziałami i prowadząc długofalową i konsekwentną politykę.
2: Nagroda imienia Sacharowa za wolność myśli nosi imię sowieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrzeja Sacharowa. Od 1988 roku parlament przyznaje to wyróżnienie corocznie osobom, grupom lub organizacjom za ich wybitne zasługi na rzecz praw człowieka, wolności słowa i wartości demokratycznych. W 2020 roku parlament Europejski przyznał już Nagrodę imienia Sacharowa demokratycznej opozycji na Białorusi. W Warszawie odbyło się czwarte białorusko-polskie forum eksperckie imienia Romana Skirmunta pod hasłem Białoruś i Polska w czasach niestabilności. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych, środowisk akademickich oraz biznesowych, którzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed oboma krajami i możliwościach dalszej współpracy. Jednym z głównych punktów programu była prezentacja raportu dotyczącego

0: rosyjskich wpływów na Białorusi. Autorzy monitoringu analizowali działalność struktur związanych z ideą ruskiego miru w okresie od grudnia 2025 roku do maja 2026. Według ekspertów rosyjskie oddziaływanie było widoczne m.in. w systemie edukacji, polityce historycznej, działalności religijnej oraz inicjatywach skierowanych do młodzieży. Uczestnicy forum zapoznali się także z raportem dotyczącym przyszłości Białorusi po potencjalnym zakończeniu wojny w Ukrainie. Autorzy dokumentu przedstawili 3 możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i ocenili ich wpływ na pozycję polityczną oraz gospodarczą Mińska. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, wspierając rosyjską agresję na Ukrainę, Aleksander Łukaszenka bezpowrotnie wplątał się w orbitę politycznych i wojskowych wpływów Rosji.
1: On już z tych wpływów jako Łukaszenka nie wyjdzie. Czy wyjdą z niej jego synowie bądź inni następcy niezwiązani z rodziną? Mam nadzieję, że tak, bo kraj na to zasługuje, ale sam Łukaszenka już się z tego nie wyplączy.
0: Organizatorzy podkreślili, że forum pozostaje ważną platformą dialogu między polskimi i białoruskimi ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz środowisk akademickich. Celem spotkania było nie tylko omówienie bieżących wyzwań politycznych i społecznych, ale także poszukiwanie nowych obszarów współpracy między społeczeństwami obu krajów. Uczestnicy zwracali uwagę, że w warunkach utrzymującej się niestabilności w regionie szczególnego znaczenia nabiera wymiana doświadczeń oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań dla przyszłości Białorusi i Europy Wschodniej. 18 czerwca w Warszawie odbyła się prezentacja książki pod tytułem Kresowe koleje losu autorstwa Bożeny i Michała Rzepiaków. Została wydana z okazji 80. rocznicy ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich i zawiera bogato ilustrowane wspomnienia 16 kresowian pochodzących m.in. z Wilna, Lwowa, Tarnopola, Kowla, Krzemieńca, Pińska i Lidy. Jest to poruszająca opowieść o życiu na dawnych Kresach, doświadczeniach wojny, utraconym dzieciństwie, deportacjach oraz przymusowych przesiedleniach z Polski do Polski. To również historia polskich kolejarzy, którzy w czasach próby pozostali wierni swojej służbie i wartościom, stając się bohaterami codzienności. Mimo oderwania od ziemi ojczystej, osoby, czyje losy są opisane w książce, potrafili zachować tożsamość, którą przekazali również następnym pokoleniom, twierdzi Michał Rzepiak.
2: Większość z nich żyje, one cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach, cały czas są Polakami, czują się Polakami i z wdzięcznością jakby przypominają sobie te czasy piękne, przedwojenne, rodzinne, ze wspomnień rodziców, czasy traumy wojennej i trudny czas przesiedlenia na zupełnie obce ziemie.
0: Podczas premiery książki Kresowe koleje losu odbyła się m.in. projekcja filmu dokumentalnego Historia pewnego sztandaru, wyprodukowanego przez Stację Muzeum i opowiadającego historię sztandaru Polskiego Związku Kolejowców ze Stanisławą. Dokument to hołd oddany ludziom, którzy podjęli ryzyko ratowania sztandaru w trudnych czasach, ukrywania przed okupantami, wywiezienia wraz z ekspatriantami do macierzy, przechowywania i wreszcie znalezienia mu drugiego domu.
3: Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęcze blasków.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Wśród ofiar zbrodni katyńskiej było wiele Polaków pochodzących z terenów, które dzisiaj leżą w granicach Białorusi. Jednym z nich był kapral żandarmerii Adam Lenkiewicz, pochodzący z Pińska. Przez ponad pół wieku bliscy nie znali jego losów i nieustannie szukali jakichkolwiek informacji. Dopiero w 1991 roku dowiedzieli się, że przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie i został zamordowany wiosną 1940 roku. Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej Muzeum Katyńskie w Warszawie zaprezentowało pamiątki po naszym krajanie. Pracownik instytucji, dr Tomasz Szczepański, podkreśla, że pełne poznanie losów wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej nadal nie jest możliwe, ponieważ władze Rosji i Białorusi od lat ograniczają dostęp do archiwów oraz miejsc związanych z tą zbrodnią. Jak zaznacza, historia Adama Lenkiewicza jest jedną z wielu tragicznych historii ofiar pochodzących z terenów dzisiejszej Białorusi.
3: Był on kapralem żandarmerii Wojska Polskiego, który zmobilizowany wziął udział w walce w wojnie obronnej Polski w 1939 roku. Uniknął niewoli, wracając do domu. Mieszkał w Pińsku, to jest w Polesie, i został w tym Pińsku aresztowany przez NKWD. Ostatecznie trafił do obozu Ostaszkowskiego. Stamtąd, no, jak zdecydowana większość jeńców, został przewieziony do Tweru i zabity. Tweru, czyli wówczas Kalinina, i zabity w ramach zbrodni katyńskiej, spoczywa na cmentarzu w Miednoje. Zwłoki zabitych w Kalininie pogrzebano w Miednoje i tam, dlatego tam jest cmentarz.
0: Jakie pamiątki po Adamie Lenkiewiczu zaprezentował Muzeum Katyńskie?
3: Dostaliśmy między innymi dokumenty po nim dokumentujące jego działalność i służbę. Tu chciałbym nadmienić, że osoby nie będące oficerami, tak, no, żandarmi nie byli oficerami, były mniej rozpoznawalne przez pamięć społeczną z tej przyczyny, że Katyń kojarzono głównie, że to jest zbrodnia na oficerach Wojska Polskiego. Oczywiście oficerowie i chorążowie Wojska Polskiego byli największą kategorią ofiar, ale niektóre inne kategorie też były przetrzymywane i ginęły one w zbrodni. Oczywiście chodzi o policję, ale chodzi także o żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz żandarmów Wojska Polskiego, których zatrzymywano wszystkich niezależnie od stopnia, także podoficerów, jak w wypadku Lenkiewicza, który przecież, no, był tylko podoficerem, tak? Ale niemniej z racji tego, że był żandarmem, został zatrzymany, ponieważ tą kategorię Sowieci zatrzymywali w obozach specjalnych, no i oczywiście ta kategoria podlegała eksterminacji w ramach zbrodni katyńskiej.
0: Jak mocno zbrodnia katyńska dotknęła osoby pochodzące z terenów obecnej Białorusi?
3: Cały szereg osób, które mieszkały na terenach obecnej Białorusi, a miały stopnie oficerskie, było, czy po wzięciu do niewoli trafiały do obozów specjalnych i ginęły w zbrodni katyńskiej, albo też były na przykład policjantami na tym terenie, czy należały do innych kategorii, które aresztowano, ponieważ proszę pamiętać, że zatrzymywano oficerów i chorążych Wojska Polskiego, policjantów, ale na przykład wszystkich pograniczników, niezależnie od stopnia, czyli służących w Straży Granicznej albo służących w Korpusie Ochrony Pogranicza. No, o żandarmach już mówiłem, ale na przykład zatrzymywano także strażników więziennych, więc także tych, którzy służyli w więzieniach na terenie obecnej Białorusi. Także nie ma niestety jakby osobnej księgi cmentarnej, która by wyodrębniała tą kategorię, być może kiedy będą bardziej, można powiedzieć, sprzyjające temu warunki zewnętrzne, to taka księga powstanie. Aha, i byli to oczywiście ludzie z różnych środowisk, także różnych wyznań i narodowości. Natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska. Pod tym pojęciem, to jest pojęcie umowne, nazywamy grupę ponad 3800 osób, które zostały zabite z rozkazu katyńskiego, czyli z rozkazu z dnia 5 marca 1940 roku na Białorusi, ale nie wiemy, kto to jest i nie wiemy gdzie. Przypuszczalnie te osoby zostały przewiezione z więzień na zachodniej Białorusi do Mińska, tam zabite i pochowane w uroczysku Kuropaty, gdzie, jak wiadomo, leżą ofiary NKWD, co zostało stwierdzone jeszcze w czasach, gdy Zenon Paźniak badał Kuropaty na początku lat 90. Jak wiadomo, po dojściu Łukaszenki do władzy zakazano badania Kuropat. W związku z czym my nie wiemy, czy leżą tam także obywatele polscy z listy białoruskiej, czy może jednak pochowano ich gdzie indziej. I to jest zagadka i myślę, że odpowiedź na pana pytanie, jak bardzo zbrodnia katyńska dotknęła osoby zamieszkałe w granicach współczesnej Białorusi, pełna odpowiedź na pana pytanie będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy zostanie ujawniona białoruska lista katyńska.
4: Jak pan uważa, na czym polegają próby zakłamania tematu zbrodni katyńskiej przez władze w Mińsku i Moskwie?
3: No, zarówno od pewnego momentu Łukaszenka, jak i Putin dokonują restalinizacji swojej polityki historycznej, obrony Związku Sowieckiego i jego tradycji, jego pamięci. Także zaprzeczanie, negowanie zbrodni katyńskiej czy pomieszanie jej wymiaru jest tutaj elementem restalinizacji polityki historycznej i nawrotu do tradycji imperialnej. Tu nawet nie chodzi o konkretną zbrodnię wojenną, ale tu chodzi w pewnym sensie o opinię imperium. I ponieważ zarówno Putin, jak i Łukaszenka bronią tutaj tradycji imperialnej i imperialnej sowieckiej, to traci na tym prawda, także prawda o zbrodni katyńskiej.

0: Już za chwilę w programie Znadniam na Iberazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o miejscowościach nad Niemnem, związanych z życiem Elizy Orzeszkowej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem LSD oraz jego przebojowym utworem Fałszywy Krok.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Straty kresowej konspiracji niepodległościowej poniesione przez jeden rok były kilkakrotnie większe niż przez 4 lata okupacji niemieckiej. Aktywa organizacyjne na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Grodzieńszczyźnie i Polesiu, liczące w końcowym okresie okupacji niemieckiej blisko 40 tysięcy ludzi, w tym połowa walcząca w polu z bronią w ręku, w wyniku represji NKWD gwałtownie zmniejszyły się. Tylko po rozbrojeniu oddziałów polskich pod Wilnem w ręce NKWD wpadło blisko 7 tysięcy AK-owców. W 1945 roku do dyspozycji Komendy Wileńskiej pozostawało około 1,5 tysiąca ludzi oraz 3 tysiące ukrywających się w rezerwie. Siły Grodzieńskiej Armii Krajowej stopniały z blisko 6 tysięcy do 3800. W Nowogródzkiej Organizacji AK pracowało nadal kilka tysięcy uczestników. Praca na terenie Polesia uległa całkowitej dezorganizacji. Gdy okazało się, że obecność sowiecka na dawnych polskich ziemiach wschodnich jest trwała i wynika z realizacji ustaleń jałtańskich, zawartych z aliantami zachodnimi, zbrojne trwanie na Kresach straciło polityczną rację bytu. Komenda Wileńsko-Nowogródzka oraz dowództwo Inspektoratu Grodzieńskiego podjęły, zgodnie z zaleceniami Centralnego Połakowskiego Ośrodka Dowództwa czego w Polsce, decyzję o ewakuacji aktywów AK za linię Kurzona. W okręgach Wilno i Nowogródek operacja ta trwała od kwietnia do listopada 1945 roku. Ewakuacja aktywów organizacyjnych Inspektoratu Grodzieńskiego za jałtańską granicę rozpoczęła się później niż na Nowogródczyźnie i zakończyła się dopiero w początkach 1946 roku. Zdołano doprowadzić wówczas do rozformowania, zwłaszcza na Wileńszczyźnie, większości oddziałów partyzanckich. Oddziały złożone z osób całkowicie spalonych przechodziły przez granicę z bronią w ręku. Większość osób jednak lokowana była na fałszywych papierach w transportach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Ostatni członkowie komendy okręgu i większość komend obwodów obu okręgów wyjechali do Polski w lecie 1945 roku. Na Nowogrodczyźnie pozostało jednak stosunkowo wiele grup zbrojnych, które zdecydowane były kontynuować działalność. Ewakuacja pozostałości aktywów organizacyjnych i rozbicie przez NKWD Komendy Wileńskiego Okręgu AK zakończyły w zasadzie działalność tej struktury niepodległościowej na ziemiach utraconych. Na Wileńszczyźnie nie powstały już nowe formy polskiej działalności konspiracyjnej, porównywalne z tymi, które istniały na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Nie funkcjonowała tam też żadna większa struktura organizacyjna. W latach 1946-51 trzymało się na Wileńszczyźnie jeszcze kilka polskich oddziałów partyzanckich. Ich działalność miała jednak zupełnie lokalny charakter, będąc odizolowaną od innych centrów polskiego oporu. Po lipcu 1945 roku Wileński Okręg Armii Krajowej, dowodzony przez podpułkownika Antoniego Olechnowicza Pochorockiego, został reaktywowany jako jednostka eksterytorialna w obecnych granicach Polski. Jego działalność sprowadzała się głównie do prac wywiadowczych oraz utrzymywania organizacyjnej więzi środowiska żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej. Komendzie Eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK podlegały także odtworzone przez majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę oddziały partyzanckie 5 i 6 Brygady Wileńskiej. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Prawie całe życie Elizy Orzeszkowej związane było z Grodnem i okolicami. Za wyjątkiem stosunkowo krótkich epizodów życia w Warszawie i na Polesiu, spędziła ona większość życia na brzegach Niemna. W rodzinnej Milkowszczyźnie, w Grodnie i w okolicach Bohaterewicz, które opisała w swojej powieści Nad Niemnem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś zapraszam do odwiedzenia miejscowości związanych z rodziną pisarki. Eliza Orzeszkowa urodziła się 6 czerwca 1841 roku jako Elżbieta Pawłowska. Rodzinny majątek Pawłowskich znajdował się w Milkowszczyźnie. Dziś jest to zwykła, wymierająca powoli białoruska wieś, oddalona około 40 km od Grodna. Ojciec Elżbiety, Benedykt Pawłowski, był adwokatem, człowiekiem bogatych zainteresowań intelektualnych, który zgromadził w domu bibliotekę z kilku tysięcy tomów. Dlatego już w dzieciństwie przyszła pisarka dużo czytała. Dwór Pawłowskich się nie zachował. Był to duży dom z 14 pokojami. Przetrwał szczęśliwie obie wojny światowe, ale został rozebrany w późniejszym okresie pokoju, w czasach sowieckich. We wsi łatwo rozpoznać szeroką aleję ze starodawnych drzew, która niegdyś prowadziła do majątku. O jego istnieniu dziś przypomina wielki głaz pochodzący z fundamentu domu. Umieszczono na nim tablicę dwujęzyczną, która po polsku i po białorusku informuje o tym, że tu urodziła się światowej sławy pisarka. Orzeszkowa nie żyła tu długo. W wieku 3 lat umarł jej ojciec, po czym rodzina przeniosła się do Grodna. Ale tu Orzeszkowa często wracała, na przykład po powstaniu styczniowym, kiedy jej pierwszy mąż, Piotr Orzeszko, został zesłany na Sybir. Orzeszkowa wróciła do rodzinnej Milkowszczyzny. Tu założyła wiejską szkołę, tu zaczęła działalność literacką, jednak po jakimś czasie sprzedała majątek i wróciła do Grodna. Po rodzinie pisarki zachowały się nagrobki na niewielkim rodzinnym cmentarzyku w sąsiedniej wsi Zaleśna. Pochowany tam jest jej ojciec Benedykt, jego brat Jan, podobno słynący w okolicy z wolnomyślicielstwa i progresywnych poglądów, pierwsza żona ojca Teresa oraz starsza o 3 lata siostra Elizy Klementyna. Cmentarzyk można zobaczyć w drodze do kolejnej miejscowości związanej z życiem Orzeszkowej – Kamionki. W Kamionce znajduje się najbliższy do Milkowszczyzny kościół, dlatego właśnie tu została ochrzczona mała Elżbieta. Co prawda nie był to obecny murowany kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, on został zbudowany dopiero w 1908 roku i jest często spotykanym na Białorusi przykładem neogotyku, który na przełomie XIX-XX wieku był bardzo rozpowszechniony. Elżbietę Pawłowską ochrzczono we wcześniejszej drewnianej świątyni. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie ten kościół wyglądał. Na przeciwległym brzegu Niemna, jakieś 15 km od małej ojczyzny Orzeszkowej, znajdują się miejscowości mocno związane z jej dorosłym życiem i twórczością. Od 1881 roku Orzeszkowa była częstym gościem w majątku Miniewicze, który należał do jej krewnych Kamieńskich. Takie nazwisko panieńskie nosiła jej matka. Tuż obok znajduje się wieś Bohaterowicze. Obie mieściny stały się sławne dzięki powieści Nad Niemnem. Bohaterowicze wystąpiły tam pod swoją prawdziwą nazwą, a Miniewicze i ich mieszkańcy kamieńscy stały się pierwowzorem dla Korczyna i Korczyńskich. Tu Orzeszkowa odwiedziła pomnik na grobie Jana i Cecylii. Legendarna historia założycieli rodu tak dotknęła pisarkę, że przytoczyła ją w powieści. Podobno szary kamień i stary krzyż z napisem Jany Cecylia, rok 1549, które stoją tu dziś, to dokładnie ten sam nagrobek, który niegdyś widziała w tym samym miejscu Orzeszkowa. Inny pomnik, którego symbolika jest bardzo ważna dla powieści Orzeszkowej, to symboliczny grób powstańców w lesie przy Miniewiczach. Pod tym pagórkiem, zgodnie z przekazem pisarki, pochowanych jest 40 powstańców, którzy zginęli tu w bitwie. Jednak żadnych innych przekazów o walkach czy chociażby potyczkach w tym miejscu nie ma. Być może Orzeszkowa stworzyła sama ten zbiorowy obraz mogił powstańczych, a kolejne już pokolenia, natchnione lekturą jej powieści i siłą jej słowa, postawiły tu pomnik, tak jak gdyby to naprawdę była mogiła powstańców. W Grodnie Orzeszkowa mieszkała pod kilkoma adresami. Domy te nie przetrwały. Do dziś istnieje tylko ostatni jej adres, niewielki, szaro-błękitny domek przy ulicy, która dziś nosi imię pisarki. W domku tym Orzeszkowa zamieszkała w 1894 roku, gdy po raz drugi wyszła za mąż za swojego wieloletniego przyjaciela i doradcę, prawnika Stanisława Nachorskiego. 2 lata później Nachorski zmarł, Orzeszkowa zaś mieszkała tu aż do swojej śmierci w 1910 roku. Turyści odwiedzający Grodno w kontekście osoby Orzeszkowej odwiedzają zwykle tylko ten jej domek i znajdujący się niedaleko pomnik. Rzadziej grób Orzeszkowej na starym cmentarzu grodzieńskim. I już tylko najwytrwalsi docierają do Milkowszczyzny czy Bohaterowiczów. A szkoda, bo bez tych mieścin Rzeszkowa nie stałaby się tą Rzeszkową, którą znamy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole LSD oraz jego przebojowym utworze Fałszywy Krok. Jednym z mniej dziś pamiętanych zespołów, które przewinęły się przez jarocińską scenę początku lat 80., jest gdańska grupa LSD. To ciekawy przykład formacji, która mimo krótkiego życia zostawiła po sobie muzykę bardzo ambitną i wyprzedzającą swoje czasy. LSD powstało jesienią 1980 roku w Trójmieście. Założycielami byli gitarzysta Piotr Szerszeń i klawiszowiec Paweł Matych. Skład szybko uzupełnili gitarzysta Sławomir Walasiewicz, akustyk Marek Grand, basista Dariusz Niemcewicz i perkusista Maciej Pruchnicki. Sama nazwa zespołu miała przewrotne znaczenie. Muzycy tłumaczyli ją jako skrót od Lepszy Spokojny Dzień. Próby odbywały się w studenckim klubie Medyk w Gdańsku. Od początku LSD stawiało na długie, rozbudowane kompozycje, osadzone w stylistyce rocka progresywnego. W czasach, gdy polska scena coraz mocniej skręcała w stronę nowej fali i punka, oni budowali wielowątkowe, instrumentalne formy, pełne zmian tempa i klimatu. Już rok po powstaniu, w 1981 roku, zespół pojawił się na festiwalu w Jarocinie, gdzie zdobył drugie miejsce, ustępując jedynie TSA, jednej z największych legend polskiego hard rocka. To był znaczący sukces, który zwrócił uwagę na grupę. W tym samym roku LSD wystąpiło także na festiwalu Pop Session i zarejestrowało pierwsze nagrania w Studiu Politechniki Gdańskiej. Pod koniec 1981 roku muzycy weszli do studia Polskiego Radia w Gdańsku. Niestety, podczas sesji doszło do poważnych nieporozumień. Nagrania przerwano, a zespół rozpadł się jeszcze przed końcem roku. Ta przerwa nie trwała jednak długo. Już na początku 1982 roku LSD wróciło. Tym razem w okrojonym składzie i z nową wizją. Największą zmianą było pojawienie się tekstów i wokalu. Za mikrofonem stanął Paweł Matych, który nadal obsługiwał także instrumenty klawiszowe. Sami muzycy określali wtedy swoją stylistykę jako New Romantic Rock. Była to dość nietypowa mieszanka. Progresywne struktury spotykały się z chłodniejszym, bardziej nowofalowym brzmieniem. W tym okresie powstały nagrania, które dziś uchodzą za najciekawsze w dorobku zespołu. Pod koniec 1982 roku do składu wrócił również Piotr Szerszeń. Na rok 1983 grupa planowała ambitne widowisko baletowe pod tytułem Atlantyda. Projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. LSD wystąpiło jeszcze podczas imprezy towarzyszącej festiwalowi w Opolu, po czym definitywnie zniknęło ze sceny. Co ciekawe, historia zespołu nie zakończyła się całkowitym zapomnieniem. Materiał nagrany w latach 1982-83 wzbudził kiedyś zainteresowanie wytwórni Polton, ale zanim doszło do wydania płyty, grupa już nie istniała. Dopiero po latach te archiwalne nagrania zostały odnalezione i wydane na albumie Niebezpieczna Wyspa. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi właśnie z tego albumu, który ukazał się dopiero w 2021 roku. Autorem tekstu jest Wojciech Fułek. Przed Państwem LSD. Fałszywy krok.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Belgijski multiinstrumentalist Tim Linards na chwalach Białoruskiego Radio Racja, a przed nami amerykańska wokalistka, ale tak samo wiolonczelistka. A kalibra wiolonczelistki serdecznie zapraszają Białostoczan i Życharów w okolicę na koncert odkryty z wolnym ustupem u Kinie Forum, jaki projdzie u bliżejszy autorak u 20 godzin. A geta budzie polska wydatna instrumentalistka, wiolonczelistka Dobrawa Czochara. Geta taka lastowka festiwalu Uschod Kultury u Białostoku. Ale my już wiertajem się do Kelsey Lu, nowy album So Help Me God. Geta zdaje się sprawa pokazać siebie nie jak pełnością. Kelsey Lu nazywa geta album aktem samowolodania, czy samowyznaczeniem ulady. Ale tak samo promoc ciała, jakoje z'являється і посудом, і архівом, і місцем улади. Адчуваю шмат тонкостей і заодно великою рашучасть Кельсі Лу у самовизначенні, зв'язаним з гэтим альбомом. І якоє... Ну, було заявлено є ажно п'ячі синглами. Кому Кельсі Лу є її творчасть да сподоби, уже в осінню, у листопаді, можна буде послухати її уживою у Варшаві. A my słuchajemy pieśni 852 z nowego albumu So Help Me God. Kelsey Lu.

At Pizza Mind, pierodzim cię pierda The Love Cats. A to ja droga, wielmi karotka ja. Minowita styl pieśni. Lochkość, jaką od pierwszych słów usieniecznej pieradaczy społuczajem ze słowem joy. Z The Love Cats my amal ad nachodki. A tak jak u Clementina, The Love Cats tolki huczała się radosna, ale kiedy wiernąć się do idei pieśni, jaka niby tak klichuje się do konkretnej knihy. Katy stając się synonimem czaskie gramactwa, nie winowate niczemu, słaboj, a poddawane bezdumnej żorstkości i warożości. Właśnie taka historia. Z jednego boku proste, miga to czuwające u muzycy, a z drugiego boku z wielkim ciężarem życia.

The Cure i The Love Cats w efirze Białoruska Radio Racja. Angeli ktoś ci znudził się starej pieśni i czekaje premierę. To wość czerchowa ja, bo i nowy album otrzymali od Nowa Zelandca z hurtu The Veils, Fragile World. A New Day, pieśnia krychu może odmietna ja nawet pośród całości albumu, chociaż tamu, że nie dominuje tu piano. New Day.

Highland Vale u słowa z muzyką autorstwa Michela Banabili, dackiego kompozitora. Chciała się tu postawić karocinką pieśnią, jaka już czekaje, ale nie, postawlu zaraz zrazu Jacka Wiley. Jany tak dobra dumaju z sobą skomponująca. Jack Wiley to jeden z odkaznych za pośpiech Portico Quartet. Ale zdawniał, że Wiley pokazywał, że to jego kruch muzyczny, a ciekawe lenia szerejszy, horyzonty wielmi szerokie, a jeszcze siedzi ci im mocny afrykański doświad. Kali ze swoją dziewczyną, jaka ja prowadziła do śledowania i on prowadził 7 miesięcy u Senehali, pobacz, i poznawał miejscową muzykę, mbalaks, miejscowych muzykał i nasyczał się tej kulturą. A my siądnie, słuchajmy jego autorstwa Eternal Spring.

Eternal Spring od Jacka Wiley zachowała jakim niewielmi słuchuczny spadzieja, jaka ja prochodzić na Białostoczynie, a mają na dumcy wizity laureata Nobelowskiej Premii Miru, Alesia Bialackiego, zasnawalnika prawa obarączacha centra Wiasna. Wieczna Wiasna, Eternal Spring, panuje u sercach, a kali nie chapaje je na ulicach, warta pracować ustojliwa i nie zdawaca. Aż to ciepier, tady po białorusku. Posłuchajmy nowej pieśni od białoruskiego hurtu Noczy, jaki spolucza jej tancowalne rytmy z atmosferne liryka, ale i zaangażowane za dno, jak to często bywa u wypadku białoruska mownych hurtów.

0: ale przykład chłosta.
1: I tak, i ja też tak думаю, bo сама dieta, bo ona kiedyś zaczyna się i kiedyś kończy się. I jak ludzie kończą dietę, to bardzo często robią to, że teraz będę świętować, po prostu będę jeść uściach. A tutaj chodzi o dietoterapię, czyli czym ja jem, co ja mogę zjeść, co jest dla mnie dobre, a co mogę zjeść no raz na jakiś czas. Sama dietoterapia nie jest obchodem, co mam zjeść każdego dnia, bo to nie chodzi to o taki jedłospis, takiej menu, a no jak mam sobie radzić z głodem, który jest z głowy, a nie z żywota.
0: A jaka różnica ty głód z głowy, a tego z żywota?
1: To wygląda tak. Często mówią mnie moi pacjenci, że jak z żywota, to one już czują, że ich króci to żywocie, ślina zaczyna być u buzi, u roci. A głód z głowy to jest takie, coś bym zjęła. Nie znam jeszcze co, ale coś bym zjęła. I zaczynają szukać. Zaczynają szafki, tam ciasteczko, jakieś cukiereczki. Tak wygląda głód z głowy. Bo on nie idzie z żywota, bo on nie mówi to powiedzą, ja muszę zjeść, aby żyć. A no, mówi to powiedzą, ja coś chcę, aby nie było dobre.
0: To chyba zajedzają problemy.
1: Zajedzają problemy. A że ludzie mają problemy, u każdych czasach ludzie mieli problemy. To nie tak, że ano my mają problemy. To nie jest tak, że ano my mają stres. Ano my żyjemy w takich czasach, że biegają ciągle. Cały czas nie mają czasu. Ze mną na głowie.
0: No, u tym ta problema, że właśnie z mnie tak mnoga waruszym się. To больше takie życie nieznane, można powiedzieć, ale no, człowiek prękowany idzie do kresła.
1: Ale częściej wybierają to kresło. Telewizor, komórka. Teraz ja tak dziwluś na ludzi i to думаю, że kapu się straci komórki, to było wielkie nieszczęście na świecie. Ludzie płakali mocno.
0: Tak, ty przy kabinetach psychologa byli w czerwie, prawda?
1: Tak. Думаю, że ma chłop miał mieć mniejsze roboty.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родам з Новай Волі, што ў Міхалоўскай гміне, гераіні сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшша родам».
1: Кучкіна ёсць бардзо мала на свеце. Была такая аномалія ў урзэндзе мяста, Цхайнюкі. Бо за гэта ліст мае назвіско. І то было первае назвіско, то было Кучко. У урзэндзі вышло Кучкін, і ўже так засталася Кучкін, я і часць маєї фамілії. І то ёсць назвіско з Гайнукі, і то ёсць назвіско по маєму мужикеві. А я сама паходжу з такой бардзо малюткій місцовості, Нова Вола, то ёсць гміна Міхалово. Бардзо файне місце, бардзо хороше місце. Я там жила у хаті з моїм родзенством, з родзіцами, з дзядками і з моєю прабабцею Анною, по которой я маю ім'я. Так мені тато назвав.
2: Батьки чим займалися?
1: Мої батьки займалися рольництвом.
2: Господарку.
1: Мені господарку. Мої дзядкові теж мені господарку. І то у нас таке поколеньове. Мені господарку, мені карави. Ще колись, то ще і свині, і овечки, і краї. Усе, як то на вісці бувало. Мій тато, нестети, вже не живе кілька лет. Мама, на щастя, є. І дуже тішусь. Я маю троє родзенства, маю дві сестри і брата. Найлепші люди на світі. Нема лепших людей від мого родзенства. Нема по просто. Вони добрі, вони мудрі, емпатичні, справедливі. Добрі люди. Нема лепших людей на світі, ніж моє родзенство. Жилимо у хаті теж велопоколеньовій, хаті теж під лесом. Він цей час контакт з натурою був.
2: Господарка перейшла у наступні руки чи ні?
1: Так. Господарка перейшла у руки нашого одного брата. І він господарить. І господарить серцем. А то є, ну, тепер дуже дуже рідко можна побачити, що хтось господарить серцем.
2: Що це значить господарить серцем?
1: Бо як він, бо він має карави і має поле, лунки, то він дбає, щоб карави мали добре місце для життя, щоб мали добру пашу, сам усе робить. То є також господарить і теж з таким шацунком до землі. Не забирає з землі усього, але дуже її дбає. Чи то не є так, що підсуповує якимись дивними навозами. Але він дбає, щоб і вапнування було, і усі забіги. Так що тут дом говорю, що він господарить серце.
2: Тому що ця земля, плотка, в якій я живіла.
1: Так.
2: Ціле покоління.
1: Ціле покоління.
2: І ось свідомість.
1: Так. І то є свідомість така. І то є те, що ми bardzo lubimy swoje miejsce na świecie i szanujemy. Tam nasze i mama, i tata, i babcia, i dziadek byli, i pradziadek, i prababcia, cała siemia.
2: I tam u szkoły Nowej Woli chodzili?
1: Tak, do szkoły Nowej Woli. Teraz już tej szkoły nie ma. Teraz jest takie dobre miejsce też, terapia zajęciowa. Ale kiedyś to jeszcze była szkoła podstawowa i ja tam chodziła i moje rodzeństwo też tam chodziło.
2: Później... Była białoruska mowa w uczeniu?
1: Nie, nie uczyli nas białoruskiej mowy.
2: A właśnie u chaci?
1: U chaci cały czas mówili po białorusku. To takie pomieszane, bo to nie...
2: No, po naszemu, znaczy, tak. Po białorusku.
1: Tak.
2: W piastowym dialekcie.
1: Tak. U nas zawsze mówili po naszemu i mówili po polsku. У нас завжди були дві мови. Тепер ділюся на молодих людей, то вже дуже часто занікає. Навіть занікає у моєму поколенню, а я маю 44 лета. І вже ділюся, що навіть моє покоління не говорить так часто по-нашому.
2: Наскільки вам хотілося передати те, щоб ви винесли з своєї хати у свою нову сім'ю?
1: Тільки що я винесла з моєї старої хати, від моїх батьків, то... Я хотіла передати усе для моєї сім'ї новій, але теж знаю, що це у гетих часах нереальне, бо я теж живу у місті, не на вісці. Інакше розкладається робота, інакше святкуємо, інакше час маємо з собою. У нас на вісці, як ми жили усі разом робили, усі разом їли, усі разом мали час вільний. Тепер є так, що я йду до роботи, вірочуюсь до хати, Tutaj reszta Simi też mają czy roboty, czy idą gdzieś do szkoły, bo ja też sama jeszcze uczę się. I wygląda to już troszkę inaczej. Ale świadkowanie paranoszu. Niektóre rzeczy z naszej mowy też paranoszu. Jedzenie paranoszu, bo mają bardzo dobre i bardzo lubią nasze takie podlaskie jedzenie.
2: No i na kolki ja no właśnie każę, że to bulba i to łukanica, to jest, to idzie nam u boki.
1: To łukanica jest już tak smaczna, że ja je łapię każdy dzień.
2: Psycholog harczowania radzi jeść tą łukanicę?
1: Tak, a noże czasu. Ja bardzo lubię tą łukanicę, ale te skwareczki u tej łukanicy też robią robotę. Jak my jeli cały czas tą łukanicę ze skwareczkami i jak mnogo biegali, to było po się u poradku. Ale jak my zjemy tą łukanicę ze skwareczkami i dachę jeszcze dekiniemy kogoś kotleta i zamiast pobiegać będziemy siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym, święty Boże nie pomoże. Budą takie boczki, że będziemy dziwić się i będziemy zastanawiali się, jak to mogło wyjść.
2: Ja już niczego nie jela.
1: Tak, toż tutaj nie było w ogóle słodyczy.
2: U was już dzieci?
1: Jest, tak.
2: A czy udaje się wam przekazać swoją mowę, tradycje wyniesione jakoś już u następne pokolenie? Mhm.
1: Tutaj jest trochę inaczej, bo ja mam syna, on bardzo dobry haworyt po angielsku. On pani ma jeszcze jadę jego haworu.
2: Po naszemu.
1: Jak nie pani ma je, to zapytaje, ale nie haworyt po naszemu. No i u Białostoku tutaj żywię. Razem, on już jest prawie dorosły, bo ma jej 17 lat. To już wielki kawaler. Dobry dzieciak, najlepszy dzieciak. To już takie dziecię, że ja jemu te haworyt cały czas, że nie można było mieć lepszego syna, a tego, którego ja maju. Bardzo dobry człowiek. I ma je dobre poczucie humoru i taki mądry człowiek. Michał Aleksander, bo ja miała pradziadka Michała i mój mużyk też miał pradziadka Michała, a mój tato to Aleksander. To dla mnie bardzo ważne. Tato był dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważny. To taki tato. Nie ojciec, nie stary, nie dawca nasienia. To był tato.
2: U czym ta przejawiała się? Ciepier, że mnoga gaworyca jak raz u tych kabinetach psychologicznych. Jak dzieciństwo wpływają na człowieka, jak
1: bo to ja prawda.
2: Krywdy wynosica przez to wychowanie, jakie naszym baćkam, czy jeszcze mojemu pokoleniu zdawali się być takimi słusznymi, bo na dobrego człowieka wychować.
1: Tak, gaworyli, że lubi jak duszu, trasi jak gruszu. No to, że lubi jak duszu, to super, a już jak treści jak gruszu, to już mniej super. Bo później przychodzi do mnie ludzi u moim wieku, czyli 40 plus i chorą, że aj, nie wyszło im za dobre te na życie. Bo rzeczywiście, no, moim zdaniem żadne troszczenie kogoś nie jest dobre. Tato był bardzo takim dobrym człowiekiem, takim też sprawiedliwym. Nigdy nie kryczał, on w ogóle nawet nie proklinał nigdy. W ogóle. To u nas raczej, u naszej chaci to raczej chuczej baby proklinali, sadzili, niż mężczyny. Ale tato też uczył jak radzić sobie u życiu. A to jak porubać drowa, a to jak dumać o inwestycjach. To jest ważne. To nie jest, czytał książki, a dali razem filmy, jak ono był czas. Ale my bardzo mnogo roboty mi razem. A jak człowiek roboty je razem, to ma czas i pawryć, i było cicho też, i paradumać różne rzeczy. Tam właśnie zawsze chowaru, że to taki tato.
2: Też to baćka był dla was takim samym lepszym baćkiem i jednoczasowo przyjacielem, czyli wytanie to jest słowa.
1: Takim baćkom, dobrym baćkom, bo przyjaciel to ja już mam takich swoich. Ale to taki człowiek, któremu mogła ja się skazać.
2: I tutaj, nie bojali się jego.
1: Nie, ja jego nie bojałaś i tutaj też nie było takiej oceny, że ojej, aż to ty robisz, nie wydurniaj się. Nie. Jak ja mówiła, tato słuchaj, będzie tak i tak, albo chcę zrobić tak i tak, to tato słuchał i mówił, no dobra. I jak mi już coś w głowie, to dawał jakieś wskazówki.
2: I na kolkie to ważne właśnie dać dzieciaci możliwość wybierać swój los, wyrażać samemu, bo baćki często chcą, żeby się mieli sześciorki i pięciorki. Wszyscy chcą, żeby byli grzeczni i przychodzą apranuty. Na kolki właśnie te schemy już krzywdne, czy może nie krzywdne, dla wychowania dzieci.
1: Это же будут дети иметь bardzo dobre oceny na świadectwie, nic nie даст. Оно прессию. И bardzo часто мне эти дети, что приходят, то все мают червоное свидетельство. Значит, паски червоное на свидетельство. А это же мают горшие степени, часто счастливше. Ходит о это, как чи мама, чи тато были добры. Каб вони мали уважність на свої діти, не на оцени. Бо оцени, каб я запиталась вас, що ви мали у 6 класі з біології на кінець року? Я того не пам'ятаю. І це для нас в ogóle не важне. Але важне буде, чи пам'ятали, як виглядало свято з мамою і татою. Або чи пам'ятали, як йшли do roboty razem, albo jak coś jeli, albo coś robili. Ja to będziemy pamiętać. To ważniejsze rzeczy to jest, jak my mamy wspólny czas. Czas, to, że my haworym z sobą, to, że my pośmiejemy się z sobą, czasem popłaczę, bo tak wygląda życie. To jest mnogo lepsze niż no weź zobacz, czy na pewno dobrze zrobiłeś te zadania, a na pewno masz dobrą ocenę, a czemu czwórka, a nie piątka? No inni mają piątki. A co dostał kolega? Najgorsze. Nie robimy tego dla siebie i nie będziemy robić tego dla naszych dzieci.
2: Ależ każą, że to dla dobra dzieciaci, jak później przyszło u ludzi.
1: Tak.
2: Stał inżynierem, doktorem, adwokatem, jakie tam
1: tak, to było tak proste, to się byli inżynierem i doktorem i każdy byłby adwokatem. Nie, to tak, aż tak nie ma. To też jest tak, że każdy ma swoje życie. I my mamy rozum i wolną wolę. Tak nam dał Bóg. No to warto korzystać z tego. I nie zabiwać wyobraźni. I takiej kreatywności. Nie znaję, że jakiego lepszego słowa ma chyba tutaj użyć. Bo kreatywność to takie dobre słowo. Kiedy tego też nie zabiwać. I kiedy mieć czasem odwagę. Bo jeśli człowiek nie ma odwagi, to nie ma tej odwagi tego, aby żyć swoim życiem. Kap też mieć czas i na robotę, i czas na swoje pasje, jak mają, i na odpoczynek, a nie na robotę.
2: To jest takie wychowanie u takich ramkach, jano wyklikana jakim tam strachem. Gdy młody człowiek prosta robić wszystko, co może, ale mu nie otrzymuje się. I
1: tak.
2: I wtedy co?
1: I wtedy bardzo często ludzie mają taki uśredni konflikt swój, taki, ja bardzo często mówię, że wewnętrzny konflikt, strach, wstyd, poczucie winy. I takie mają trzy komponenty. Tak, bo my jeszcze mają takie wychowanie, że co ludzie skażą? Trzeba pomyć okna, zanim światło budzie. Trzeba zrobić usio samoju i sałatki, i jakoś i ciastek jakieś popieczy i popratać u chaci i usio musi być super zrobione. My jeszcze jesteśmy tak nauczeni, kap nie odpoczywać. Że odpoczywanie to w ogóle brydka sprawa. No leń. Tfu. Splunąć trzy razy. A to straszne, bo dla nas odpoczynek też jest bardzo potrzebny. To nie może być tak, że no będziemy robić biegać i skakać i pieczy i usio robić. Nie, odpoczynek jest bardzo potrzebny. I nasze pokolenie to takie pokolenie, że trzeba, że muszą. Nowe pokolenie bardzo często mają, nic mnie nie chce. I my trochę dziwimy się na pokolenie naszych rodziców i na pokolenie naszych dzieci i myślimy sobie, i tu dobre, i tu dobre, co wybrać? A dobre jest wybierać tak, jak nam też uśredni chaworzyć nasz hołos. Chyba też to było uschodzi z nami. I że mają czas i na robotę, i czas na jakąś pasję, i czas, jak poleżać i podumać w swoim życiu, albo pobiegać, albo iść na jakiś spacer nawet. Każdy, kap też dla siebie coś dobrego robił.
2: Ну, цяпер кажуць, што ёсць эпідэмія вось тых захворванняў. Усіх дыягназуюць
1: неўрологічна, так, так.
2: Калісьці гэтага не было. Альбо дурань быў, альбо нармальны. Ці гэта праўда, так мяняецца свет, ці то, што цяпер маем проста больш магчымасцяў дыягностыкі, можам дапамагчы людзям знайсці сябе самога.
1: Дакладні так, маем больш можлівасці. Маем лепшы нажэндзя тэрапеўтычна. І можам сказаць, я калісь была негрэчнай дзіця, бо цэлы час верцілася, круцілася, на дзерва ўходзіла заўшы ўсе на гэта найвышшы. Цяпер такое дзіця мае АДХД. І я сама теж знаю, бо чесным прыпадкам у мене вышла дыягноза, так, же маю вашне АДХД. Калісь то было папросту негрэчнай дзіця. А цяпер, ага, ну добра, ну чыі ты патрабуеш пабегаць, зрабіць фікоўка, але мозг добра дзялае.
2: Але чалавек разумее, чаму?
1: Чаму, так.
2: І гэта,
1: І гэта было, но б гэтым не гаварылі. Цяпер гэтага маем больш, бо маем і нажэндзя, і часцей аб гэтым гаворым, але тэж і чалавек змяняецца. Мы тэж змяняемся, то не так, жа трэця нага нам вырасце. Але наши мозги змяняюцца. То такая бардзо, бардзо павольна эволюцыя тэж. І гэта відна, відаць.
2: Эволюцыя, яна ёсць нечым такім непрадказальным, бо гэта не так, што мы развіваемся толькі да лепшага.
1: Развіваемся не толькі да лепшага. Каб то было такое добре, то цяпер 60% спалчанства то было просто анялове. Коянельскі, а так нема. Развіваемся ў ружных кірунках.
2: А яшчэ, як вы ўвогуле трапілі ў гэтую прафесію?
1: То было тэж так, жа, як я студіявала, то тэж работала ў бару. Я прадавала алкоголь. Я бачыла, што людзі для сябе робяць, і як вони патрапяць для сябе зрабіць многу крыўды. І так падумала, жа я не хачу дзівіцісь на гэта. Я хачу работаць з людзьмі, каторых хочуць для сябе добры. І з гэтага вышло, жа пашла на студія і вашне найперв педагогіку скончыла, педагогіку і псіхалогію тутэй у нас на універсітэці ў Бівастоку, а пузній зачала далей студіваць і вышла псіходіетэтыка, вашне пузній шча ружным спецыялістычны курсы і цяпер вашне канчаю псіхатравматалогію. Бо я дзюлю, жа я люблю людзей і люблю з ними працаваць.
2: Кажуць, што большасць псіхолагаў ідзе ў гэтую прафесію, каб перапрацаваць, больш зразумець свае нейкія болі ці траўмы, альбо каб лепш зразумець самога сябе. Праўда, што чалавек можа лепш зразумець другога чалавека, калі сам быў у нейкіх там такіх...
1: Бардзо часто так, але то не значыць, жа добры онколог мусіць хварэць на рака. Але часто лацвей іст паняць, што хтось гаворыць, але то не значыць, жа добры псіхолог будзе знаў, што гэта асоба чуе. Бо чуе яно гэты чалавек, што мае свае чуцці. Але жачывіште так. Натомест, маім зданням варто, каб каждый, чы псіхолог, чы терапеўта, чы педагог, каб тэш прашоў сваю терапію, каб на людзей не паракідаць гэтага, што не іх. Бо як для мене хтось приходить, то вон приходить, і то є для мене 100% моєї уваги. Як для мене хтось приходить, то я як слухаю, то не думаю, а що я зберу на обід? Або чи треба вже купити пушки для мого собаки? Ні, я слухаю і сиджу, і слухаю, і обсервую чоловіка, який до мене приходить. Бо як приходить, то у його щось діється, і такого діється важного у життю. А скоро есть у кабинете, тут есть таємниця лекарська, то он может выговорить усе, что есть. И то есть час для этого человека.
2: А на кольки вы всех это переживание этих рослых людей, вы разумею, что приходят люди не от счастья?
1: Ну, не от счастья.
2: И на кольки это уплывает на вас? Ну, бо ведомо, что когда человек наслухается таких сумных расповедал, ну, это нигде там застается. Як с гэтым?
1: Застается, и я не уверу для никого, кто говорит, что замкни дверь и выходит. Bo ja mogę zamknąć drzwi i mogę wyjść z swojego gabinetu i z budynku, nawet mogę wyjechać z Białostoku. Ale niektóre rzeczy zostające. To mnie też mają bardzo często spotkania ze swoim superwizorem, kap można było porozmawiać, kap ja też była dobra i kap na ludzi nie parakidać swojego. Bo to zostaje. Jak ja mam u siebie, bo ja mam głównie u siebie nastolatków i młodych dorosłych. Znaczy młodych, no 40 lat to dla mnie młody dorosły jeszcze. Ale często do mnie przychodzą ludzi, zwłaszcza te młode, które albo mają paciate ciało, albo mieli z sobą próby samobójcze, albo jedne i drugie. I w nim nie haworu, to po tym, jak думаю, jak już skończyć swoim życiem, że one nie baczą sensu życia, to oczywiście, że zostaje co mnie. To mnie też chodzi dalej na superwizję, kap radzić.
2: A to jest superwizja, to znaczy rozmowa z...
1: psychologą, tak, który ma jeszcze bolsze doświadczenie, albo który pracuje jeszcze inaczej niż ja, kap parhawryć. I kap to nie zostawało się mnie. Bo dobry ratownik to żywy ratownik.
2: Wiesz, trzeba pomóc sobie.
1: Tak.
2: Jak u samolocie.
1: Jak u samolocie, tak. Kiedy mnie ktoś przyszedł i powiedział, no Ania, że tak mnie kiepsko w życiu, to ja mogłam powiedzieć, tobie kiepsko, a daj ty spokój, u mnie to dopiero jest. No to co za mnie byłby za psycholog? Żaden.
2: U was prywatny gabinet?
1: Tak, tutaj jest prywatny gabinet, ale też robotuję w innych miejscach. Czasem to jest tak, że jakieś wykłady mają, albo na konferencjach jestem prelegentką, bardzo nowe szkolenie prowadzę dla różnych firm. I to szkolenie takie jak jeść, co robić, jak dobrze odżywić swój mózg, ale też takie szkolenie jak radzić sobie ze stresem, co zrobić dalej, jak odpoczywać. Przeróżnych
2: szkoleń. Co zrobić, jak dobrze odżywić swój mózg, osobliwa to ważne dla starszych ludzi.
1: Zawsze trzeba pomnieć, kap mieć wodę, pić wodę, bo nasza głowa, nasz mózg, on musi mieć wodę.
2: Nie kawę, nie Coca-Colę.
1: Nie.
2: I nie herbatę.
1: No nie, ja bardzo lubię kawę. Ja kawę to mogła pić i pić. Natomiast mózg potrzebuje wody. Kawa jest dobra, bo taki wentyl bezpieczeństwa, taka higiena dla mózgu. Wana jest mokra, ale wana nie nawodnić. Dobra. Woda? Tak. Mogą być herbaty ziołowe, szałwia, rumianek, melisa, lipu możemy pozrywać pierwczasne lipu i wysuszyć.
2: Miata.
1: Miata, tak. Po pierwsze to woda. Druga kwestia to taka, jak my jeli też warzywa, jak my jeli owoce, jak byli te witaminy u naszej diecie, jak był błonnik u naszej diecie. To jest bardzo ważne. Bardzo istotne. Zdrowy tłuszcze. Tutaj już się te kwasy omega 3, 6, 9.
2: Znaczy co, ryba?
1: Ryba. Żołtko u jajku. Oliwy. Oleje. Masło. Masło też jest dobre. Jak najbardziej. Awokado, jak ktoś lubi. Czy dobry błowko my jeli i białko dobre. I tak właśnie z pierwszego dumą, że białko to bardzo często mięso. A mięso, a zwłaszcza wędliny, nie zawsze mają w sobie mięso, więc jak już będziemy kupować wędlin, to chociaż my sprawdzili, kolikie tego mięsa tam jest. I czy w ogóle jest?
2: A wyś wegańska dieta, na kolki ona jest sprzyjalna?
1: Jak wegańska dieta jest dobra poskładana, to ona dobra dla nas też i zrobić. Ale ma...
2: Jest to mięso tofu?
1: Ja akurat nie lubię tofu i ja nie jestem jako wielką fanką, ja w ogóle nie jestem fanką soi. Ja znam, że ona jest modna, ona jest tania i ona jest popularna i jest kruchą, ale ja nie lubię soi, bo też jak można przeczytać różne dokumentacje z badaniu, soja też jest modyfikowana. A my i tak mamy takie jedzenie teraz, że nie zawsze ona ma najlepszą jakość. Soja nie, ale mają nawet u wegańskiej diecie, jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa, to może jeść ryby, może jeść jajka. My mamy fasolu, my mamy ciecierzycu, my możemy zrobić jakieś pasty bardzo fajne. Zawsze jest coś wydumać. Mają ryby, bo one może i białka zębnego nie mają, ale mają inne właściwości odżywcze. Wegetariańska dieta też nie zawsze jest kiepska, a kapłanowie dobrze te zrobili z ołowoju.
0: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляша родом». Важним аспектом їхнього життя з'являється духовна спадщина своєї сім'ї і родної вёски Нової Волі.
1: Я слухаю, і то дуже часто слухаю, тому що як я була дітям, то моя бабця завжди у кухні мала таке малюткі радіо, і там цілий час була музика. У нас слухати співали. У нас слухати завжди співали. Моя бабця, прабабця Анна говорила, що кепські люди не співають, у нас завжди слухати співали. А як работали у полу, то теж співали. Як було жніво, співали, як збирали картаки, співали. Тато завжди десь там під носом або якісь мелодії мав, або щось гвіздав. Але так, я теж слухаю і люблю слухати, і люблю танцювати, і люблю співати. То для мене саме приємності. Люблю таки послухати нашого фолку. Natomiast ja pierwszych 5 lat mojego życia to moja prababcia mnie zanimała. I moja prababcia Anna, ona urodziła się w 1900 roku. Ona przeżyła dwie wojny. Ona przeżyła syłku, bieżeństwo. No, przeżyła, bo umierła w 88 roku. Ona zawsze chodziła o takich długich spódnicach, sukienkach. I ona siadała. Mnie zadawiła sobie u te poły spódnicy, kałysała i śpiewała piosenki i to było bardzo często...
2: Nie pamiętajcie, że to śpiewała?
1: Nie, ja to nie pamiętam. Ona pamięta, że to było i o wojnie, i o soldatach. I ja też to ona przeżywała i gawaryła i czasem podśpiewała te. Także to dla mnie bardzo ważne, bo to też jest ważna część mojego życia, no i moje dzieciństwo.

0: Drugi z wierszał, jaki za chwilinu poczujecie, napisał autor, jaki na mnohach dół uładkawał się środ tuzoł poetyczna słowa na Podlaszy. Heta siamnace cichadowy u toj czas poet Tarnopala Uladzimir Hajduk.
1: Uladzimir Hajduk, busły przylecieli. Busły wiernuli się na radzimu z śpiekotnego Egipta. У свою буслиную хваину, что зорами покрыта. Буслы, буглы, сустрели дети, и на уздагонки, як той ветер, бо кажуть гэтак люди, что хто лятучих буслов встретить, той, як ветер легким будет.

0: Trecia je literaturna staronka prynosić jeszcze jedną niespodziewanku, a mianowita dwa Katreny. A Katren, heta czterokratkou je rymowana strafa u cztery wierszy, jaka ja maje zawierszany sens. Autorem ich zjawlajeca Jan Stanisław. A kto heta taki? Heta debiutant Jan Aniserowicz, jaki chwilinu po tym, jak Jasza Burz stanie jednym z najbolsz oryginalnych autorów białoruska literaturnego objednania u Polszczy. A czerchowa mu debiutantu było u tuju paru 29 gadów.
1: Jan Stanisław, prylasz dla mnie wieciarok. Prylasz dla mnie wieciarok, gdy pomarym ab doli ludziej. Ja z dumak splatu im wianok, ty saruczki spacieły ab wiej. Sonejka świecić, śmiejeca i greje. Sonejka świecić, śmiejeca i greje. Zorki mirgajuć w oczami bez liku. Z mudrości świat nasz nieboga siwieje. A tak ciężko im żyć człowieku.

21 Jana Hadzinniku, usio zychodzica, znaczyć czas dla Inda Mix. Was witaje DJ Riki i następną radzinu my odkluczajem ad sztodzionności. Usie sprawy paki dajem na potym. Ciapier, joś, tolki muzyka, rytm i dobra energia. Rychtujcie się do mocnej porcji klubnych hukał. Paczynajem!

Ксenia Śniset użo stanowica historia, ale spadziajusia, to jaho rytm zastanie sa z wami jeszcze dołucha. Dziakuj, że to byli Czastka i Inda Mix. Z wami był DJ Ricky. Żadaju wam dobrej noczy, wydatnaha praciągnienia wychodnych i zapraszaju prasty dzień tradycyjna u sobotu u 21 godzinu. Da sustreczy.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Po raz pierwszy od odzyskania wolności Andrzej Poczobut stanął na mównicy Parlamentu Europejskiego. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odwiedził Strasburg na zaproszenie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Głównym punktem wydarzenia było osobiste odebranie Nagrody Sacharowa. To jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień przyznawanych osobom walczącym o prawa człowieka i wolność słowa. Nagroda została przyznana Andrzejowi Poczobutowi już wcześniej, gdy przebywał jeszcze za kratami. W swoim wystąpieniu przed eurodeputowanymi dziennikarz podziękował parlamentowi za konsekwentne działania podejmowane w jego sprawie. Podkreślił, że międzynarodowa solidarność daje nadzieję tym, którzy pozostają w więzieniach za swoje przekonania. Podczas uroczystości w Strasburgu Andrzej Poczobut zwrócił szczególną uwagę na trudną sytuację polskiej mniejszości na Białorusi oraz znaczeniu działalności Związku Polaków.
3: My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Jesteśmy drugą co do wielkości mniejszością narodową na Białorusi. Historia Związku Polaków to nasz wspólny sukces. Sukces Polaków na Białorusi i tych sił, które przez lata nas wspierali. Sukces ten osiągnięto współpracując ponad podziałami i prowadząc długofalową i konsekwentną politykę.
2: Nagroda imienia Sacharowa za wolność myśli nosi imię sowieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrzeja Sacharowa. Od 1988 roku parlament przyznaje to wyróżnienie corocznie osobom, grupom lub organizacjom za ich wybitne zasługi na rzecz praw człowieka, wolności słowa i wartości demokratycznych. W 2020 roku Parlament Europejski przyznał już Nagrodę imienia Sacharowa demokratycznej opozycji na Białorusi. W Warszawie odbyło się czwarte białorusko-polskie forum eksperckie imienia Romana Skirmunta pod hasłem Białoruś i Polska w czasach niestabilności. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych, środowisk akademickich oraz biznesowych, którzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed oboma krajami i możliwościach dalszej współpracy. Jednym z głównych punktów programu była prezentacja raportu dotyczącego rosyjskich wpływów na Białorusi. Autorzy monitoringu analizowali działalność struktur związanych z ideą ruskiego miru w okresie od grudnia 2025 roku do maja 2026. Według ekspertów rosyjskie oddziaływanie było widoczne m.in. w systemie edukacji, polityce historycznej, działalności religijnej oraz inicjatywach skierowanych do młodzieży. Uczestnicy forum zapoznali się także z raportem dotyczącym przyszłości Białorusi po potencjalnym zakończeniu wojny w Ukrainie. Autorzy dokumentu przedstawili trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i ocenili ich wpływ na pozycję polityczną oraz gospodarczą Mińska. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, wspierając rosyjską agresję na Ukrainę, Aleksander Łukaszenka bezpowrotnie wplątał się w orbitę politycznych i wojskowych wpływów Rosji.
4: On już z tych wpływów jako Łukaszenka nie wyjdzie. Czy wyjdą z niej jego synowie bądź inni następcy niezwiązani z rodziną? Mam nadzieję, że tak, bo kraj na to zasługuje, ale sam Łukaszenka już się z tego nie wyplączy.
2: Organizatorzy podkreślili, że forum pozostaje ważną platformą dialogu między polskimi i białoruskimi ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz środowisk akademickich. Celem spotkania było nie tylko omówienie bieżących wyzwań politycznych i społecznych, ale także poszukiwanie nowych obszarów współpracy między społeczeństwami obu krajów. Uczestnicy zwracali uwagę, że w warunkach utrzymującej się niestabilności w regionie szczególnego znaczenia nabiera wymiana doświadczeń oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań dla przyszłości Białorusi i Europy Wschodniej. 18 czerwca w Warszawie odbyła się prezentacja książki pod tytułem Kresowe koleje losu autorstwa Bożeny i Michała Rzepiaków. Została wydana z okazji 80. rocznicy ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich i zawiera bogato ilustrowane wspomnienia 16 kresowian pochodzących m.in. z Wilna, Lwowa, Tarnopola, Kowla, Krzemieńca, Pińska i Lidy. Jest to poruszająca opowieść o życiu na dawnych Kresach, doświadczeniach wojny, utraconym dzieciństwie, dzieciństwie, deportacjach oraz przymusowych przesiedleniach z Polski do Polski. To również historia polskich kolejarzy, którzy w czasach próby pozostali wierni swojej służbie i wartościom, stając się bohaterami codzienności. Mimo oderwania od ziemi ojczystej, osoby, czyje losy są opisane w książce, potrafili zachować tożsamość, którą przekazali również następnym pokoleniom, twierdzi Michał Rzepiak.
0: Większość z nich żyje, one cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach, cały czas są Polakami, czują się Polakami i z wdzięcznością jakby przypominają sobie te czasy piękne, przedwojenne, rodzinne, ze wspomnień rodziców, czasy traumy wojennej i trudny czas przesiedlenia na zupełnie obce ziemie.
2: Podczas premiery książki Kresowe koleje losu odbyła się m.in. projekcja filmu dokumentalnego Historia pewnego sztandaru, wyprodukowanego przez Stację Muzeum i opowiadającego historię sztandaru Polskiego Związku Kolejowców ze Stanisławowa. Dokument to hołd oddany ludziom, którzy podjęli ryzyko ratowania sztandaru w trudnych czasach, ukrywania przed okupantami, wywiezienia wraz z ekspatriantami do macierzy, przechowywania i wreszcie znalezienia mu drugiego domu.
5: Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęcze blasków.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Wśród ofiar zbrodni katyńskiej było wiele Polaków pochodzących z terenów, które dzisiaj leżą w granicach Białorusi. Jednym z nich był kapral żandarmerii Adam Lenkiewicz, pochodzący z Pińska. Przez ponad pół wieku bliscy nie znali jego losów i nieustannie szukali jakichkolwiek informacji. Dopiero w 1991 roku dowiedzieli się, że przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie i został zamordowany wiosną 1940 roku. Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej Muzeum Katyńskie w Warszawie zaprezentowało pamiątki po naszym krajanie. Pracownik instytucji, dr Tomasz Szczepański, podkreśla, że pełne poznanie losów wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej nadal nie jest możliwe, ponieważ władze Rosji i Białorusi od lat ograniczają dostęp do archiwów oraz miejsc związanych z tą zbrodnią. Jak zaznacza, historia Adama Lenkiewicza jest jedną z wielu tragicznych historii ofiar pochodzących z terenów dzisiejszej Białorusi.
3: Był on kapralem żandarmerii Wojska Polskiego, który zmobilizowany wziął udział w walce w wojnie obronnej Polski w 1939 roku. Uniknął niewoli, wracając do domu. Mieszkał w Pińsku, to jest w Polesie, i został w tym Pińsku aresztowany przez NKWD. Ostatecznie trafił do obozu ostaszkowskiego, stamtąd, no, jak zdecydowana większość

0: Niemców został przewieziony do Tweru i zabity. Tweru, czyli wówczas Kalinina, i zabity w ramach zbrodni katyńskiej, spoczywa na cmentarzu w Miednoje. Zwłoki zabitych w Kalininie pogrzebano w Miednoje i tam, dlatego tam jest cmentarz.
1: Jakie pamiątki po Adamie Lenkiewiczu zaprezentował Muzeum Katyńskie?
0: Dostaliśmy między innymi dokumenty po nim dokumentujące jego działalność i służbę. Tu chciałbym nadmienić, że osoby nie będące oficerami, tak, no żandarmi nie byli oficerami, były mniej rozpoznawalne przez pamięć społeczną z tej przyczyny, że Katyń kojarzono głównie, że to jest zbrodnia na oficerach Wojska Polskiego. Oczywiście oficerowie i chorążowie Wojska Polskiego byli największą kategorią ofiar, ale niektóre inne kategorie też były przetrzymywane i ginęły one w zbrodni. Oczywiście chodzi o policję, ale chodzi także o żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz żandarmów Wojska Polskiego, których zatrzymywano wszystkich niezależnie od stopnia, także podoficerów, jak w wypadku Lenkiewicza, który przecież no, był tylko podoficerem, tak? Ale niemniej z racji tego, że był żandarmem, został zatrzymany, ponieważ tą kategorię Sowieci zatrzymywali w obozach specjalnych, no i oczywiście ta kategoria podlegała eksterminacji w ramach zbrodni katyńskiej.
1: Jak mocno zbrodnia katyńska dotknęła osoby pochodzące z terenów obecnej Białorusi?
0: Cały szereg osób, które mieszkały na terenach obecnej Białorusi, a miały stopnie oficerskie, było czy po wzięciu do niewoli, trafiały do obozów specjalnych i ginęły w zbrodni katyńskiej, albo też były na przykład policjantami na tym terenie, czy należały do innych kategorii, które aresztowano, ponieważ proszę pamiętać, że zatrzymywano oficerów i chorążych Wojska Polskiego, policjantów, ale na przykład wszystkich pograniczników, niezależnie od stopnia, czyli służących w Straży Granicznej albo służących w Korpusie Ochrony Pogranicza. No, o żandarmach już mówiłem, ale na przykład zatrzymywano także strażników więziennych, więc także tych, którzy służyli na więzieniach na terenie obecnej Białorusi. Także nie ma niestety jakby osobnej księgi cmentarnej, która by wyodrębniała tą kategorię. Być może kiedy będą bardziej, można powiedzieć, sprzyjające temu warunki zewnętrzne, to taka księga powstanie. Aha, i byli to oczywiście ludzie z różnych środowisk, także różnych wyznań i narodowości. Natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska. Pod tym pojęciem, to jest pojęcie umowne, nazywamy grupę ponad 3800 osób, które zostały zabite z rozkazu katyńskiego, czyli z rozkazu z dnia 5 marca 1940 roku na Białorusi, ale nie wiemy, kto to jest i nie wiemy gdzie. Przypuszczalnie te osoby zostały przewiezione z więzień na zachodniej Białorusi do Mińska, tam zabite i pochowane w uroczysku Kuropaty, gdzie, jak wiadomo, leżą ofiary NKWD, co zostało stwierdzone jeszcze w czasach, gdy Zenon Paźniak badał Kuropaty na początku lat 90. Jak wiadomo, po dojściu Łukaszenki do władzy zakazano badania Kuropat. W związku z czym my nie wiemy, czy leżą tam także obywatele polscy z listy białoruskiej, czy może jednak pochowano ich gdzie indziej. I to jest zagadka i myślę, że odpowiedź na pana pytanie, jak bardzo zbrodnia katyńska dotknęła osoby zamieszkałe w granicach współczesnej Białorusi, pełna odpowiedź na pana pytanie będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy zostanie ujawniona białoruska lista katyńska.
1: Jak pan uważa, na czym polegają próby zakłamania tematu zbrodni katyńskiej przez władze w Mińsku i Moskwie?
0: No, zarówno od pewnego momentu Łukaszenka, jak i Putin dokonują restalinizacji swojej polityki historycznej, obrony Związku Sowieckiego i jego tradycji, jego pamięci. Także zaprzeczanie, negowanie zbrodni katyńskiej czy pomieszanie jej wymiaru jest tutaj elementem restalinizacji polityki historycznej i nawrotu do tradycji imperialnej. Tu nawet nie chodzi o konkretną zbrodnię wojenną, ale tu chodzi w pewnym sensie o opinię imperium. I ponieważ zarówno Putin, jak i Łukaszenka bronią tutaj tradycji imperialnej i imperialnej sowieckiej, to traci na tym prawda, także prawda o zbrodni katyńskiej.

0: Już za chwilę w programie Z Dniem na Iberazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o miejscowościach nad Niemnem, związanych z życiem Elizy Orzeszkowej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem LSD oraz jego przebojowym utworem Fałszywy Krok.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Dniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Straty kresowej konspiracji niepodległościowej poniesione przez jeden rok były kilkakrotnie większe niż przez 4 lata okupacji niemieckiej. Aktywa organizacyjne na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Grodzieńszczyźnie i Polesiu, liczące w końcowym okresie okupacji niemieckiej blisko 40 tysięcy ludzi, w tym połowa walcząca w polu z bronią w ręku, w wyniku represji NKWD gwałtownie zmniejszyły się. Tylko po rozbrojeniu oddziałów polskich pod Wilnem w ręce NKWD wpadło blisko 7 tysięcy AK-owców. W 1945 roku do dyspozycji Komendy Wileńskiej pozostawało około 1,5 tysiąca ludzi oraz 3 tysiące ukrywających się w rezerwie. Siły Grodzieńskiej Armii Krajowej stopniały z blisko 6 tysięcy do 3800. W Nowogródzkiej Organizacji AK pracowało nadal kilka tysięcy uczestników. Praca na terenie Polesia uległa całkowitej dezorganizacji. Gdy okazało się, że obecność sowiecka na dawnych polskich ziemiach wschodnich jest trwała i wynika z realizacji ustaleń jałtańskich, zawartych z aliantami zachodnimi, zbrojne trwanie na Kresach straciło polityczną rację bytu. Komenda Wileńsko-Nowogródzka oraz dowództwo Inspektoratu Grodzieńskiego podjęły, zgodnie z zaleceniami Centralnego Połakowskiego Ośrodka Dowódczego w Polsce, decyzję o ewakuacji aktywów AK za linię Kurzona. W okręgach Wilno i Nowogródek operacja ta trwała od kwietnia do listopada 1945 roku. Ewakuacja aktywów organizacyjnych Inspektoratu Grodzieńskiego za jałtańską granicę rozpoczęła się później niż na Nowogródczyźnie i zakończyła się dopiero w początkach 1946 roku. Zdołano doprowadzić wówczas do rozformowania, zwłaszcza na Wileńszczyźnie, większości oddziałów partyzanckich. Oddziały złożone z osób całkowicie spalonych przechodziły przez granicę z bronią w ręku. Większość osób jednak lokowana była na fałszywych papierach w transportach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Ostatni członkowie komendy okręgu i większość komend obwodów obu okręgów wyjechali do Polski w lecie 1945 roku. Na Nowogrodczyźnie pozostało jednak stosunkowo wiele grup zbrojnych, które zdecydowane były kontynuować działalność. Ewakuacja pozostałości aktywów organizacyjnych i rozbicie przez NKWD Komendy Wileńskiego Okręgu AK zakończyły w zasadzie działalność tej struktury niepodległościowej na ziemiach utraconych. Na Wileńszczyźnie nie powstały już nowe formy polskiej działalności konspiracyjnej, porównywalne z tymi, które istniały na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Nie funkcjonowała tam też żadna większa struktura organizacyjna. W latach 1946-51 trzymało się na Wileńszczyźnie jeszcze kilka polskich oddziałów partyzanckich. Ich działalność miała jednak zupełnie lokalny charakter, będąc odizolowaną od innych centrów polskiego oporu. Po lipcu 1945 roku Wileński Okręg Armii Krajowej, dowodzony przez podpułkownika Antoniego Olechnowicza Pocherockiego, został reaktywowany jako jednostka eksterytorialna w obecnych granicach Polski. Jego działalność sprowadzała się głównie do prac wywiadowczych oraz utrzymywania organizacyjnej więzi środowiska żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej. Komendzie Eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK podlegały także odtworzone przez majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę oddziały partyzanckie 5 i 6 Brygady Wileńskiej. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Dniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Prawie całe życie Elizy Orzeszkowej związane było z Grodnem i okolicami. Za wyjątkiem stosunkowo krótkich epizodów życia w Warszawie i na Polesiu, spędziła ona większość życia na brzegach Niemna. W rodzinnej Milkowszyźnie, w Grodnie i w okolicach Bohaterewicz, które opisała w swojej powieści Nad Niemnem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś zapraszam do odwiedzenia miejscowości związanych z rodziną pisarki. Eliza Orzeszkowa urodziła się 6 czerwca 1841 roku jako Elżbieta Pawłowska. Rodzinny majątek Pawłowskich znajdował się w Milkowszyźnie. Dziś jest to zwykła, wymierająca powoli białoruska wieś, oddalona około 40 km od Grodna. Ojciec Elżbiety, Benedykt Pawłowski, był adwokatem, człowiekiem bogatych zainteresowań intelektualnych, który zgromadził w domu bibliotekę z kilku tysięcy tomów. Dlatego już w dzieciństwie przyszła pisarka dużo czytała. Dwór Pawłowskich się nie zachował. Był to duży dom z 14 pokojami. Przetrwał szczęśliwie obie wojny światowe, ale został rozebrany w późniejszym okresie pokoju, w czasach sowieckich. We wsi łatwo rozpoznać szeroką aleję ze starodawnych drzew, która niegdyś prowadziła do majątku. O jego istnieniu dziś przypomina wielki głaz pochodzący z fundamentu domu. Umieszczono na nim tablicę dwujęzyczną, która po polsku i po białorusku informuje o tym, że tu urodziła się światowej sławy pisarka. Orzeszkowa nie żyła tu długo. W wieku 3 lat umarł jej ojciec, po czym rodzina przeniosła się do Grodna. Ale tu Orzeszkowa często wracała, na przykład po powstaniu styczniowym, kiedy jej pierwszy mąż, Piotr Orzeszko, został zesłany na Sybir. Orzeszkowa wróciła do rodzinnej Milkowszczyzny. Tu założyła wiejską szkołę, tu zaczęła działalność literacką. Jednak po jakimś czasie sprzedała majątek i wróciła do Grodna. Po rodzinie pisarki zachowały się nagrobki na niewielkim rodzinnym cmentarzyku w sąsiedniej wsi Zaleśna. Pochowany tam jest jej ojciec Benedykt, jego brat Jan, podobno słynący w okolicy z wolnomyślicielstwa i progresywnych poglądów, pierwsza żona ojca Teresa oraz starsza o 3 lata siostra Elizy Klementyna. Cmentarzyk można zobaczyć w drodze do kolejnej miejscowości związanej z życiem Orzeszkowej – Kamionki. W Kamionce znajduje się najbliższy do Milkowszczyzny kościół, dlatego właśnie tu została ochrzczona mała Elżbieta. Co prawda nie był to obecny murowany kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, on został zbudowany dopiero w 1908 roku i jest często spotykanym na Białorusi przykładem neogotyku, który na przełomie XIX-XX wieków był bardzo rozpowszechniony. Elżbietę Pawłowską ochrzczono we wcześniejszej drewnianej świątyni. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie ten kościół wyglądał. Na przeciwległym brzegu Niemna, jakieś 15 km od małej ojczyzny Orzeszkowej, znajdują się miejscowości mocno związane z jej dorosłym życiem i twórczością. Od 1881 roku Orzeszkowa była częstym gościem w majątku Miniewicze, który należał do jej krewnych Kamieńskich. Takie nazwisko panieńskie nosiła jej matka. Tuż obok znajduje się wieś Bohaterowicze. Obie mieściny stały się sławne dzięki powieści Nad Niemnem. Bohaterowicze wystąpiły tam pod swoją prawdziwą nazwą, a Miniewicze i ich mieszkańcy kamieńscy stały się pierwowzorem dla Korczyna i Korczyńskich. Tu Orzeszkowa odwiedziła pomnik na grobie Jana i Cecylii. Legendarna historia założycieli rodu tak dotknęła pisarkę, że przytoczyła ją w powieści. Podobno szary kamień i stary krzyż z napisem Jany Cecylia, rok 1549, które stoją tu dziś, to dokładnie ten sam nagrobek, który niegdyś widziała w tym samym miejscu Orzeszkowa. Inny pomnik, którego symbolika jest bardzo ważna dla powieści Orzeszkowej, to symboliczny grób powstańców w lesie przy Miniewiczach. Pod tym pagórkiem, zgodnie z przekazem pisarki, pochowanych jest 40 powstańców, którzy zginęli tu w bitwie. Jednak żadnych innych przekazów o walkach czy chociażby potyczkach w tym miejscu nie ma. Być może Orzeszkowa stworzyła sama ten zbiorowy obraz mogił powstańczych, a kolejne już pokolenia, natchnione lekturą jej powieści i siłą jej słowa, postawiły tu pomnik, tak jak gdyby to naprawdę była mogiła powstańców. W Grodnie Orzeszkowa mieszkała pod kilkoma adresami. Domy te nie przetrwały. Do dziś istnieje tylko ostatni jej adres, niewielki, szaro-błękitny domek przy ulicy, która dziś nosi imię pisarki. W domku tym Orzeszkowa zamieszkała w 1894 roku, gdy po raz drugi wyszła za mąż za swojego wieloletniego przyjaciela i doradcę, prawnika Stanisława Nachorskiego. 2 lata później Nachorski zmarł, Orzeszkowa zaś mieszkała tu aż do swojej śmierci w 1910 roku. Turyści odwiedzający Grodno w kontekście osoby Orzeszkowej odwiedzają zwykle tylko ten jej domek i znajdujący się niedaleko pomnik. Rzadziej grób Orzeszkowej na starym cmentarzu grodzieńskim. I już tylko najwytrwalsi docierają do Milkowszczyzny czy Bohaterowiczów. A szkoda, bo bez tych mieścin Orzeszkowa nie stałaby się tą Orzeszkową, którą znamy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole LSD oraz jego przebojowym utworze Fałszywy Krok. Jednym z mniej dziś pamiętanych zespołów, które przewinęły się przez jarocińską scenę początku lat 80. jest gdańska grupa LSD. To ciekawy przykład formacji, która mimo krótkiego życia zostawiła po sobie muzykę bardzo ambitną i wyprzedzającą swoje czasy. LSD powstało jesienią 1980 roku w Trójmieście. Założycielami byli gitarzysta Piotr Szerszeń i klawiszowiec Paweł Matych. Skład szybko uzupełnili gitarzysta Sławomir Walasiewicz, akustyk Marek Grand, basista Dariusz Niemcewicz i perkusista Maciej Pruchnicki. Sama nazwa zespołu miała przewrotne znaczenie. Muzycy tłumaczyli ją jako skrót od Lepszy Spokojny Dzień. Próby odbywały się w studenckim klubie Medyk w Gdańsku. Od początku LSD stawiało na długie, rozbudowane kompozycje, osadzone w stylistyce rocka progresywnego. W czasach, gdy polska scena coraz mocniej skręcała w stronę nowej fali i punka, oni budowali wielowątkowe, instrumentalne formy, pełne zmian tempa i klimatu. Już rok po powstaniu, w 1981 roku, zespół pojawił się na festiwalu w Jarocinie, gdzie zdobył drugie miejsce, ustępując jedynie TSA, jednej z największych legend polskiego hard rocka. To był znaczący sukces, który zwrócił uwagę na grupę. W tym samym roku LSD wystąpiło także na festiwalu Pop Session i zarejestrowało pierwsze nagrania w studiu Politechniki Gdańskiej. Pod koniec 1981 roku muzycy weszli do studia Polskiego Radia w Gdańsku. Niestety, podczas sesji doszło do poważnych nieporozumień. Nagrania przerwano, a zespół rozpadł się jeszcze przed końcem roku. Ta przerwa nie trwała jednak długo. Już na początku 1982 roku LSD wróciło. Tym razem w okrojonym składzie i z nową wizją. Największą zmianą było pojawienie się tekstów i wokalu. Za mikrofonem stanął Paweł Matych, który nadal obsługiwał także instrumenty klawiszowe. Sami muzycy określali wtedy swoją stylistykę jako New Romantic Rock. Była to dość nietypowa mieszanka. Progresywne struktury spotykały się z chłodniejszym, bardziej nowofalowym brzmieniem. W tym okresie powstały nagrania, które dziś uchodzą za najciekawsze w dorobku zespołu. Pod koniec 1982 roku do składu wrócił również Piotr Szerszeń. Na rok 1983 grupa planowała ambitne widowisko baletowe pod tytułem Atlantyda. Projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. LSD wystąpiło jeszcze podczas imprezy towarzyszącej festiwalowi w Opolu, po czym definitywnie zniknęło ze sceny. Co ciekawe, historia zespołu nie zakończyła się całkowitym zapomnieniem. Materiał nagrany w latach 1982-83 wzbudził kiedyś zainteresowanie wytwórni Polton, ale zanim doszło do wydania płyty, grupa już nie istniała. Dopiero po latach te archiwalne nagrania zostały odnalezione i wydane na albumie Niebezpieczna Wyspa. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi właśnie z tego albumu, który ukazał się dopiero w 2021 roku. Autorem tekstu jest Wojciech Fułek. Przed Państwem LSD. Fałszywy krok.

0: Niemna i Barezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemna i Barezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

Czasem w głowie huleł wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że